0: 15 horas 38 minutos ni mungwana mwingi seta kungeno hoyo inhlikani bula namani kusukela kwini
1: ikani kan mambo
0: avitu muikuma namuli kwini
1: kanela na Simon Nyambi Maputo
0: Maputo kwini kakona
1: bairi digumbani
0: tatana Nyambi ai navela kutiva mavonela yenu tava mi vonile ntlangu wa Mosambiki Seychelles mavusiku bya tolo
1: ni vona hombe mina ni tsakisile ngopfu tereka aku a timamba ta hina a ta tirha a swi lasi